0: That's 179. Suspicious.
1: 179.
0: I'll be in the 3700 block of Ponderosa Drive. I'll be out with 30,000 GT, no plates.
2: Dispatch 415 traffic.
0: Dispatch 502 traffic.
1: 3161.
3: John 741.
2: Hello. I-25 southbound, 252 with David George, X-ray, John 39 on a dark-colored Coringa.
4: All 220, call 4.
1: 12,000 block, County Route 54, Charles Robert Frank, Sam 63, white Toyota.
0: 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617. 1617.